Sikizaji tranepa huwa kache owa 2 na minutu 30 na 8 samsa. Sikizoranda uwaya sile huwa lebele samido.

Radio Msambiki mapala panda mjimbo ya Kabdelgado. Saa 12 na dakika 19. Sezora zidza 9 minutes.

0: Sambili na dakika 33 kipindi cha mashala. Halo, tuamwanywe.
1: Halo, Radio Mosambiki.
0: Karibu, tuamwanywe mwenyanyi.
1: Rashid Antoni na Tugo.
0: Rashid Antoni, salamu jondwa baini.
1: Salamu jondwa kwanza, mpanyi karumatu mkoza. Mpanyi kia to Radio Mosambiki, anasura dosu, kala simta na masura, jeda.
0: Mwe. Rashid Antoni, mwaja. Credito que vai abar.